Te hua kumataha I mahina nei hami. Pana kwa Zeri Moliolo, pia fō ki Monini, Mautoloosi, Mam, ke tuku atu hawa tau ui fō mnuina ge lata I mokoi mai fō ki hawa tau lafu. Mnuina tu anga I lemua fūle tau tau hawa mantepa, liongi ki mohi atua ke fō ke tu longa I mo longa I tau ahu fia fia ge lata I mai hawa mui.